ubani nathi siphelele kuwe. Yiwe nokumenya. Wona nokumenya nje.